walczymy przeciwko skrytemu nękaniu za pomocą najnowszych technologii, które powstały na bazie technologii wojskowych. To jest nękanie na bazie fali elektromagnetycznej, mikrofalowej i być może jeszcze jakiejś innej.